Bosabreka. Jana se Abraham ni onyankopon na te. Nukrem. Brewura de fra ne kachira ne se. Mene onyankopon twie bia po. Nante mene na yepe. Na mema mapam Adam ne wontem. Jana se oyie sitiem. Amen.